0: teraz uważnie. Benzyny mamy na 2 minuty lotu. Góra 3.
1: Nie sprawdziłeś?
0: To właśnie sprawdziłem. Bardzo dokładnie.
1: Oszukałeś mnie.